arquant calahque, lis angelil rush cotspal, schnaupal, pichal, li ril alp, pichal, lis rostoril, holipot, hum. An arquant a kajek outnak angel ru, roslok inkil, utsk e palchinawek, pichal, roslok inkil, utsk e palchinawek. Lip atalecht akalina ke roxi lahral chocho. Hunak likomonak echchi, ahpokomchi, lena tauliman aristep tesulutlan, marak lineke tauliman salehalan kalang chitenamit. Benkwa. Li angelil ru nak nashjeke anio. Li hunhung chitep nashje ani. Rikinsp onal li ruk, rikinsp onal li spoot, rikinsp onal lahkwi. Li khalan kalank chip atalek aran na chemank ani li tep khonkhonk kho kanak jokin shkultikan kil nak nashki anio utka ut nak ta koshlok i anak na koshlok i li kap atal na koshlok i li katyo amla o na koshlok i shtyo amep li khalan kalank chitep kho truk ta kak e khunak retalil arin Tepal marajarin sali ligilitep junjun arish cuente solutlan naruna kachenak step kopan lipoot sak utlish kush lipoot halan kalan kliponal kuan chiru utnashkut pesi pechal lichish junili ponal entoman sali kachikam huakwi salish kashkutili ruchichoch Rikim al rele pali sa e, roke pali sa e, rele pali i, roke pali i, parkuan li rash, li kak, li sak, li an. Neshkut besiko. Ut li uk, ek rikin ah kwi, rash mo jink, ut nakak ereta na khalan kwi, li ril pal. Ah, kwi to shikaran step chamel, nakak ereta na kli uk, rash mo jink, ut li pot, tik chisak utarin na ke roxili li perak pichal na ke roxili lam ai li komon arin step kopan utaran step chamel aran na ke roxili tikr sak ut kak li shponal pichal na kak eretal na na shultika ke ho kanak chukin shkot alere shin komon akhel runak ta kanaw chan ru rusilal ut karunash chike li sh angelil rush na pal rush lo inkil li hualan kalank chinawom kwan chiru li kapatal. Utainashk amchakenak li nakterna lepshish kanap kikin haanak kwi khunt akash sasal, khunt akash sheel li ninkal na lep li sheeraw sa shtuam li kanachin li kakwachin ho li chokeb akwi seeraw pal sa li kachuam li kanal li kachukwa lao. Utaanak kwi khunt akal kapiyomal. Iomal shnawom ahral choch. Utchirish chikaan karulish tu amichak. Utlish kampalish peresin kili nalep hunhung. Hual ki ut angel ru nakta kanaw. Angel ru nakta kakots uta kache a inishin komon. Parne kwera bi parne kweril sail cholehil chokere. Abanan chokosh kots pal. Nakli rosh lok inkil. Lish jeb al ho ahwe, lish kutbe sinkil, li kap atal, li nash jeok anio ho ahral choch, nash jeke nak la o ahwe, hun li komon li choko chi jalok e, re nak inga ta sachk li na leba in, panak kwi ta sachk ani chik ta choke karu ta kap anu, ani chik ta choke chan ru shtik la chak shp anun ki li poot, chan ru ahwe kwan li, Li etalil hunhung chiru. Angel runak taka kots utaka hultika. Utchirishikane shinkomon. Karu takap anu lao. Karu takap anu renak taka kechinawe chioshlok ik le kapatal. Hol chokosa li hunala in. Shultikan kil tsakal. Karu lina lep lina tiklachak. Aru li nashkultika qeli shponal, aru li nashkultika qeli etalil kwanchiru li potronkong. Ai nashjiqe nakla o kho ahral choch, khwal kwan li kap yomal. Rikin li nawom, rikin li jeom ahkwi, rikin li nalip khonkong, li nakhtar.